mumra me yo nyankopon ne obama a otia hewa no so aye mon fan ne kasi antie mo hallelujah na ofata hey.